0: Asikala ka age manje sabe kanje
1: hamba kanjani
0: awuzwe ke
1: hamba kanjani
0: ngathi ngizowangiswa kahle lapho yenze kahle.

Ungana kilala so isu isu kana mapazula itamatota magwasie amatota itamatota havaju tana mapazula itamatota zilivae amatota itamatota zvera vaye tana mapan ebzwage won tricky bonang sabuzwaga ke batafara ke gara sotokwana ke go feta madidi le kwana ke go fitlha magaresuru.